0: Manady.
1: Gotowy si za dwa dni čistá energie. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Rideset Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana.

Gotowy Sik za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026 z uczestniczeniem tu na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i jeszcze Ruslana.